Hlasos andale čarovno, angrusni. Sa znevonila jeskeroto sára, mek pašľuvavas androhážos, ušunavas saršu kares giliavenas o čiriklore Andre a Mari bár. Nakamelas pez mangei gen ale mušinavas, bođanavas kaj avela edaj u hinke mukela peskeri duma, kaj nič nastihninav. Sarsomas avririch timen, kerdia mange e baba prošero krestocis u geľom Andresi kadi. Mek nadopanjomo vudar u nisostar nič prošerovare so peľas, šunjom saroda do peľas prochodnikos. Duminjom kaj može cikni čiljav, ali oda našti avilja a čiljav. Boda cenginja. Diklom feder u diklom somnakuni angrusni lole baroreha. Sar hazljome angrusni, šundjom sar vareko kemande preva kerdja. Vareko mange penelas, kaj te tovav e angrusni pro angušt. Šundjom u todjom mangela pro angušt. Sas če pomeljali dala hoščom. Sarla kosavas, je kvareste man premeninjom pre princezna. Maj somas prohrados, has premande igen šukar gada, has man služki so pašalmande kerenas. No meoda nakamavas. Penjom la angrusňake kaj meoda nakamav, kamav kere, nakamav te avel barvali, kampel mange teđal Andre sikadi buavava nasik, kamav pale miro. Ale te šajpeske vare so mangal, tauda kaj savorenge so bešen Andrea Mariosada te avel feder, kaj savoren te avel šukar kera, savore te avel buča, uo čave kaj te piren Andre sikadi Andre save kamenion. Jekvare ste šundjom hinke hlaso savo mange penja, kaj som igen lači. Važo da, kaj me nakama vas obarvali pen predal peste avava bachtali. Me penjom kaj me imar som. Hin manieg igen lači dajori te prala. Som sasti te miri familia, ale vare so biča kama vas predal peste. Kaj imar miro dat te miri daj pre peste te narušen. Kaj miro dat te avel vare kana te amenca načala peskera neva familiaha. Kama vas by te prinžarev míra peňa, ale džanavkaj míra dajaura by oda dukalas. Pališ šundjom, hinke hlaso somange peňa, kaj avela avka, sarme kamav. Kamav te avel avri sikljardi, te avel sikljardi, u te avel le romane čavore navka, sar miri sikljardi sikavel amen. Igen kamav kaj te avel Andrema miri daj barikani, umire dadeske te sikavel, kaj tela mama nane furdlove, kaj oda dokazinja mante mire pralen, šukare ste likerel avri. Saroda dopenjom, puterjom ojaka udikav, kaj pažma, bešel miri daj a jasal prema, u poloke zmange penel kaj te uščav imar Andre sikadi. Kučľom ladake Andremeň u savorulake avri penďom, so mange pes ačilia andro súno. Joj mange ča penďa, nadara miričaj, savoro avela láčo, nadara. Urďom man, u geľom Andre sikadi, u pali spalo džives, geľa mladaha te mira sikľarďaha, Andre umelecko sikľardi, andro kultúrno ker, pro vyhodnotenie súťaža, kaj mete miro pral o joško, a menge prejľam a mare ceny. Džanau, kaj mange pes políke savoro ačola, so mange angrusni sľubinža. U oroma mušinen tište džaneliek, a veľa lenge lače sa rodá, kamenate jon korkore, ale mušinel predal dávare so te kerelo jon korkore. Amare rania teraja, oromano lava vľasko ágor. E relácia kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Miro Nauhin Dominika Bađová a Mangau Tumengemek. Šukar ráti romale.